0: It's a 51-year-old male. He's conscious and breathing, but rescue is requesting PD reference the location. It's case 150.
1: 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431. 10431